0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Radio Gra.

0: słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Ktoś nas zapytał, skąd te dobre humory? A to ja odpowiadam, bo to środa już, a teraz to już z górki.
1: A ten tydzień będzie wyjątkowy dla wielu, ale o tym jeszcze więcej sobie powiemy do godziny 7.
0: Chyba dla ciebie.
1: No i myślę, że odpowiednia jest to pora również, aby zaprosić was na więcej muzyki, żeby się obudzić o poranku, tak. A już za chwilę wracamy z kalendarzem.
0: Pozdrawiamy wszystkich. Pokiwajcie do nas, jak zjeżdżacie właśnie z wiaduktu Kościuszki. O, Oliwka już biegnie do okna.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Tak jak obiecaliśmy, sprawdzamy, co to jest za dzień w kalendarzu. No moi drodzy, 12 sierpnia, a to oznacza między innymi imieniny Lecha, Klary, Joanny, Wiktorii, Łukasza i wielu, wielu, wielu innych. Ale przede wszystkim, jeżeli szykujecie się do pracy, to jest wasz dzień. To może być wasz dzień, ponieważ mamy dzień pracoholików.
1: A, myślałem, że masz na myśli Światowy Dzień Słonia, bo też czasami jak ktoś ciężko się podnosi z łóżka, na przykład wstaje, to tak to może wyglądać, nie?
0: No, ale mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży, zatem jeżeli czujecie się lekko wstając o poranku, to może być właśnie wasze święto.
1: Można się trąbą ewentualnie złapać i podciągnąć trochę, w sensie jak ktoś jest słoniem. A jak nie, to nie.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Dzień dobry, raz jeszcze witamy się. Tak w tej pierwszej godzinie dużo tego witania, ale dobrze, bo też przybywa was, co nas bardzo cieszy. Bardzo nas cieszy również, że wielu urzędników w Toruniu, no, będzie miało długi weekend, na to wszystko wskazuje. Oliwia dokonała takiego śledztwa dziennikarskiego. Słuchamy, pani detektyw.
1: 14 sierpnia, uwaga, uwaga, Urząd Miasta Torunia oraz wszystkie punkty informacyjne i co się da, będzie zamknięte. Nikt nie będzie pracował, no bo odbierają sobie wolne za 15 sierpnia.
0: Jak spotkacie gdzieś pana prezydenta na przykład z rodziną na spacerze, nie pytajcie o miejskie sprawy, bo on będzie miał wolne wtedy, nie będzie w robocie.
1: Właśnie.
0: I tak samo z każdym innym wiceprezydentem, zastępcą, zastępczynią, urzędnikami, dyrektorami, kierownikami, będą mieli wolne po prostu.
1: No i powiem, że ja im trochę pozazdrościłam i też biorę wolne.
0: Ja im też pozazdrościłem i zostanę na miejscu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zdradzę wam trochę kuchni. Oliwia mówi do mnie, włączy mikrofon, a ty powiedz sorry papi. I to już za nami.
1: No właśnie, ale to już sami słyszeliście. Przed nami jeszcze sporo hitów pełnych słońca, bo Walking on Sunshine będzie jeszcze.
0: Proszę bardzo.
1: Ale pojawi się też coś po polsku.
0: Jak koleżanka piosenkę zapowie, to nie ma nikogo, kto zrobiłby to lepiej.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
5: Po reklamie.
7: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia na środę. Dzisiaj więcej słońca w prognozach pogody, choć umiarkowane zachmurzenie nadal się pojawia. Ale z tych dobrych wieści mamy to, że temperatura wzrośnie, ponieważ na razie o poranku chłodniej. Około 10 stopni na termometrach. Trzeba wziąć coś na siebie. Później będzie cieplej, do 22 stopni dzisiaj maksymalnie, a do tego, jak już wspominałam, nieco więcej słońca.
8: Jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w radiu gra. To jest wakacyjne rano i dobrze. O 7 zapraszamy na kolejny raport. Trochę o pogodzie też będzie. A teraz takie małe dementi na naszej antenie, że nie należy się obawiać tego czegoś, co od czasu do czasu brzęczy nad naszymi głowami. Przypominamy, w Toruniu trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata FAI w lataniu precyzyjnym.
1: No i my tutaj gospodarzymy. To u nas wszyscy walczą o medale. W piątek już gala finałowa, rozdanie medali. No i w piątek też okaże się, kto jest mistrzem tegorocznym.
0: Jedno mnie tylko zastanawia, bo to jednak Toruń jest gospodarzem, a gdyby któryś z tych pilotów gdzieś tam się zapędził chwilę nad bydgoskim niebem, latał, ktoś może powiedzieć, że to nasze niebo, a nie wasze. I co wtedy, nie? Może do współgospodarzenia zaprosimy sąsiadów z zamiedzy i wtedy już nie będzie takich problemów.
1: Albo postawmy jakieś podniebne granice.
0: Albo nie bójmy się tego, w końcu to mistrzostwa w lataniu precyzyjnym, więc granic powinni się trzymać tam w górze.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: ho, ho, ho, takimi dźwiękami się z wami witamy. Spokojnie, to jeszcze nie 24 dzień grudnia. Na świętego Mikołaja jeszcze trochę poczekamy.
1: No już powoli widać niektóre zapowiedzi koncertów świątecznych, na przykład w internecie. Można kupić bilet, ale nie trzeba. Można myśleć o wakacjach, a my myślimy o tym, że zbliża się godzina 7 i kolejne wiadomości na antenie Radia Gra.
0: Wszystko prawda.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 12 sierpnia, na zegarach mamy 7, w Radiu Gra, pora na kolejny raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Zaczynamy od policyjnych statystyk, bo w trakcie pierwszej części wakacji w naszym województwie doszło do mniejszej ilości wypadków niż rok temu w tym czasie. Odnotowano w sumie 78 wypadków, w których ranne zostały 92 osoby, zginęło 9 osób. W 2025 w Kujawsko-Pomorskiem tych wypadków było 96, rannych 105 osób, a ofiar śmiertelnych 12. Przed nami dla wielu osób przedłużony weekend. Pamiętajmy, by ściągnąć nogę z gazu w trakcie wakacyjnych podróży.
2: To są wiadomości Radia Gra.
17: O poranku przenosimy się na toruńską Starówkę. Trwa remont domu Eskenów. Zmieniają się elewacja budynku, dach i główne elementy zabytkowej konstrukcji, mówi Magdalena Kietrzka, koordynator projektu Fenix dla Muzeum Historii Torunia.
18: Elewacja jest do dosyć mocnego oczyszczenia. Też kondycja dachu jest w stanie, który jednak wpływa na stan tej elewacji. Są też pozostałości po różnych pożarach, które też też miały miejsce na przestrzeni lat. Trzeba będzie się teraz zastanowić, czy część rzeczy troszeczkę usuwamy, czy zostawiamy. Mam tutaj na myśli portal wejściowy do domu Eskenów, bo on też właśnie przeszedł konserwację i tam są gdzieś też pozostałości bodajże starych żywic.
17: Muzeum Okręgowe dokładnie nie wie, ile potrwa remont w domu Eskenów i kiedy budynek na nowo zostanie oddany do użytku dla zwiedzających. Obecnie jest zamknięty.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Przypominamy jeszcze o niesamowitym zjawisku na niebie. W Polsce już po 19 będziemy mieli okazję zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą miały północna i zachodnia Polska. A pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca ma występować w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, przesądziła zaledwie 0,001 sekundy. Fotofinisz był długo analizowany przez sędziów. Ostatecznie złoty medal dla Holenderki Nadine Visser. Skrzyszowska ze srebrem.
19: Wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić. Samo gadanie, same rozmowy nie wystarczą. Mówienie, że jestem w dobrej formie, czy wyniki na listach europejskich w tym wypadku. Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał. All in, no i się opłaciło.
17: Podsumowała nasza lekkoatletka. Piątym sprinterem Europy został Damian Kopeć. W finale konkursu rzutu młotem także piąte miejsce wywalczył Paweł Fajdek. I na koniec jeszcze piłka nożna. Arkadiusz Milik z golem dla Juventusu Turyn. To był tylko sparingowy mecz z Palermo, ale na gola trafiony kontuzjami Milik czekał ponad 2 lata.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Po chłodnym poranku, kiedy temperatura spadła w Toruniu nawet poniżej 10 stopni, czeka nas słoneczny letni dzień. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 21 stopni, może 22. Nie powinno dzisiaj padać, parasole w Toruniu raczej nam się nie przydadzą. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą korzystne. Przed nami jeszcze 2 podobne pogodowo dni. W sobotę do miasta wróci już fala upałów.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Piękne słoneczko od rana, wbija się nam tutaj nawet do redakcji przy Kościuszki. No ładnie to wygląda, ładnie, podoba
1: pięknie,
21: nam się.
1: Pięknie, pięknie i obie tego słoneczka nam dzisiaj nie zabrakło, ale myślę, że Alvaro Soler zadba o to, aby go było jeszcze więcej na naszej antenie.
21: Jak tylko takie rzeczy też potrafi, to proszę bardzo. A zaśpiewa również?
1: Zaśpiewa. Oliwia Ciszewska.
21: Piotr Olszowski.
1: Gramy.

Avicii, The Night. To chyba o wakacyjnych nocach, które potem długo będziemy wspominać i pamiętać. Dzisiaj prawdopodobnie jedna z nich, bo dzisiaj wieczorem czeka nas zaćmienie słońca. Tak między 19 a 20. Jeszcze o tym zdążymy pogadać. Nawet jeżeli to jest tylko częściowe zaćmienie słońca, to warto popatrzeć w niebo, bo jeżeli chodzi o całkowite zaćmienie, no to tutaj trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. Na takie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać do 2135 roku. Także nie przegapcie. Jeszcze o zaćmieniu dzisiaj sobie pogadamy, ale przede wszystkim gramy hity pełne słońca. Za chwilę Cyndi Lauper. Mariusz Pucyło, dzień dobry, zapraszam do 13:00.

0: Tak jest, DJ Gozia i Jason Derulo oraz Melody w kawałku Michiko w Radiu Gra. W tym tygodniu przypada 15 dzień sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego, Najświętszej Marii Panny, dzień wolny, ale przypada w sobotę. No i w związku z tym niektórzy odbierać będą to sobie w piątek. I warto wiedzieć, że skarbówka nie będzie pracować w najbliższy piątek. Placówki administracji skarbowej będą zamknięte. Do tego inne instytucje państwowe, takie jak urzędy wojewódzkie, Krajowa Informacja Skarbowa, ZUS oraz niektóre urzędy miejskie i dzielnicowe. Jak to będzie wyglądać w Toruniu? Jeszcze sprawdzimy, a teraz gramy dalej. Teraz Milen Farmer.
1: To jest Radio Gra.

0: Lanberry w Radiu Gra. Dzisiaj wieczorem zaćmienie słońca. Co byście powiedzieli na takie wspólne oglądanie? Dzisiaj jest okazja na Zamku Dybowskim w Toruniu. Najpierw oglądanie częściowego zaćmienia słońca, a potem maksimum roju meteorów Perseidów. Na samym obserwowaniu się nie skończy. Będą też inne atrakcje, m.in. koncert zespołu Runo oraz różne inne ciekawe rzeczy przygotowane przez toruńską agendę kulturalną i toruńskie spacery fotograficzne. Szczegóły znajdziecie zaglądając na naszą stronę gra.fm. Za chwilę pogoda, a potem Modern Talking.
1: Reklama.
2: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Dzisiaj o poranku temperatura miejscami spadła w Toruniu poniżej 10 stopni, ale przed nami słoneczny i dość ciepły, choć nieupalny dzień. W środę maksymalnie zobaczymy na termometrach w Toruniu 22 stopnie. Nie powinno dzisiaj padać, parasole można zostawić w domu. Wiatr będzie słaby, a biometr korzystny.
0: To jest Radio Gra.

0: Shania Twain w Radiu Gra. Dzisiaj środa, tak, dzisiaj mamy już środę, 12 dzień sierpnia. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, to mamy dzień pracoholików. Ja nie wiem, czy dobrze wybrali termin, bo wydaje mi się, że nawet pracoholicy latem mają troszkę luźniejsze podejście do roboty. Za chwilę 10 i najnowszy raport, po 10 męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków, a woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
7: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
8: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
9: I pomysłów.
8: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
9: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
8: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
9: Pelet oraz węgiel.
8: I wiele innych produktów.
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Po reklamie.
0: Tu Radiogram, mamy 10. Zapraszam na najnowszy raport wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata oraz prognozę pogody.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa remont Żwirki i Wigury w Toruniu. Drogowcy przekonują, że nie tylko zmieni się nawierzchnia na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa, ale także przy okazji wodociągowcy wykonają niezbędne prace w tej okolicy. Dzisiaj o tym remoncie rozmawiamy ze społecznikami z Chełmińskiego Przedmieścia, którzy byli trochę zdziwieni informacją o remoncie akurat tej ulicy.
15: Uważamy tak po prostu z obserwacji, że jest dużo ulic w okręgu, którym remont trochę bardziej by się przydał. Natomiast otrzymaliśmy odpowiedź i być może coś w tym jest, że miasto zmieniło strategię, jeżeli chodzi o remonty i nie czekają, aż po prostu ulice się rozwalą do takiego stopnia, że trzeba zrywać wszystko i robić od początku, tylko starają się po prostu operować na nawierzchni tej takiej ostatniej, tak? I wtedy to spowoduje, że koszta nie są tak ogromne.
14: Mówiła nam Justyna Kardasz. A które ulice w tej okolicy wymagają remontu? O to społeczniczkę zapytamy w naszym raporcie za godzinę.
1: To są wiadomości Radia Gra.
14: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kilka dni temu ruszył nabór uzupełniający na wybrane kierunki studiów na UMK. Internetowa rejestracja potrwa do 18 września. Ciągle można zostać studentem uniwersytetu. Przypomnijmy, że pierwszy etap rekrutacji okazał się dla uczelni rekordowy. Odnotowano ponad 31 tysięcy zgłoszeń. zaproszenie na studia.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Polka i trzech Nigeryjczyków w rękach służb. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą, która oszukała polskie firmy na 4 miliony złotych. Próbowała na drugie tyle.
13: Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej różnych firm, obserwowała wymianę informacji między spółkami, przechwytywała korespondencję z fakturami, a następnie wpisywała w nich zmienione numery rachunków bankowych. Pieniądze z rozliczeń między zaatakowanymi podmiotami trafiały na konta zakładane z wykorzystaniem wykradzionych tożsamości, głównie obywateli Belgii i Francji.
14: Mówił Krzysztof Zasada. Dzisiaj czeka nas dużo słońca na toruńskim niebie. Z chmur, które też się na nim pojawią, nie powinno padać. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Słaby wiatr nie będzie dla nas uciążliwy. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być dzisiaj korzystne. Jutro będzie nieco cieplej, a w sobotę do miasta dotrze kolejna tego lata fala upałów.
0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 10:00. Za chwilę męskie granie orkiestra, a później sprawdzimy, gdzie jeszcze można dorobić i ile zarobić w te wakacje. Zostańcie z nami.

Jeden z Bee Geesów solo, Robin Gibb i Juliet w Radiu Gra. Sezon trwa, jeszcze można dorobić na takich sezonowych stanowiskach pracy. Na przykład w restauracji, nadmorskiej restauracji można zarobić, wykonując mało ważne prace, jakieś 5 do 6 tysięcy złotych. Na Półwyspie Helskim nawet do 8 tysięcy. Stragany z odzieżą i zabawkami 4 do 8.

0: 8000 zł. Potrzebują też rąk do pracy w ogrodnictwie, a tam można zgarnąć za miesiąc pracy nawet 10000 zł. No nawet jeżeli do końca wakacji zostało tylko pół miesiąca, to te sumy i tak robią wrażenie. No tylko trzeba się pospieszyć, bo coś mało czasu zostało do końca pieniędzy.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 9 gratis, czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: 3, 4.
1: Pitbull w Radiu Gra. Dzisiaj wieczorem zaćmienie słońca. No u nas w Polsce niestety tylko częściowo. W dodatku pokryje się z zachodem słońca, więc nawet gdyby nie było tego zaćmienia, to i tak zrobiłoby się ciemno. No ale w szczegółach i tak na poważnie. W Toruniu zaćmienie rozpocznie się około godziny 19.13. Maksimum to będzie godzina 25. Rekomendują nam wybranie miejsca obserwacyjnego na jakimś podwyższeniu, wzniesieniu, punkcie widokowym albo na balkonie na wyższym piętrze. No i najważniejsza rzecz, nie obserwujemy tego gołym okiem. Przypomnę, zaćmienie w Toruniu widoczne od 19.13, maksimum o 25. Tak sobie pomyślałem, że takie zaćmienie to w zasadzie można mieć na życzenie. Wystarczy zamknąć oczy i też zrobi się ciemno.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC, 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
14: Dzisiaj czeka nas dużo słońca na toruńskim niebie. Z chmur, które też się na nim pojawią, nie powinno padać. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Słaby wiatr nie będzie dla nas uciążliwy. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być dzisiaj korzystne. Jutro będzie nieco cieplej, a w sobotę do miasta dotrze kolejna tego lata fala.

Zombie Lady i Damiano Dawid w Radiu Gra. Tydzień temu mówiono o tym, że bociany szykują się do wylotu z Polski, ale jeszcze je ciągle widać. Natomiast z mojego okna wieczorami obserwowałem latające po moim niebie jeżyki polujące na owady i wczoraj właśnie zwróciłem uwagę, że jeżyków już nie ma. Też sobie poleciały, także no teraz komary będą sobie swawolić, także uważajcie. Hity pełne słońca, przed nami Bad Boys Blue, a potem jeszcze męskie granie orkiestra.

0: mama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Euro na wszystko cię stać.
10: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mam 11 w środę 12 sierpnia. Zapraszam na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zaczynamy od wizyty w strefie UNESCO w Toruniu. Trwa remont domu Eskenów, czyli jednego z oddziałów Muzeum Okręgowego. Remontowana jest elewacja budynku, dach i główne elementy zabytkowej konstrukcji. Zmieni się także wystawa.
4: Będziemy modernizować tą część, która znajduje się na parterze, ale też będziemy dostosowywać kołowrót dla zwiedzających, który do tej pory nie był udostępniany. To jest kołowrót, który został po żurawiu, który tam się cały czas w sumie znajduje, ale no nie jest w żaden sposób już teraz wykorzystywany.
3: Mówiła Magdalena Kietrzka, koordynator projektu Fenix dla Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów.
5: Dzieje się na drogach.
3: Trwa remont Żwirki i Wigury w Toruniu. Ulica zmienia się na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. O inwestycjach w okolicy rozmawiamy dzisiaj ze społecznikami, które drogi wymagają tam remontu.
6: To, co widzieliśmy i wnioskowaliśmy, na pewno jest to ulica Wybickiego, to jest równoległa do średnicówki tam przy blokach. Tam są takie kamienie. Jest to ulica z kamieni, podejrzewam, że ona jest pod opieką konserwatora, natomiast tam nie da już się jeździć. To jest coś, co wymaga interwencji tu i teraz. Też tak naprawdę połączenie Kaszubską od Grunwaldzkiej do Józefa składa się z dziur. Nie zostało to w tej chwili ujęte w planach. My wierzymy, że w końcu krok po kroku uda się to zrobić.
3: Mówiła nam Justyna Kardasz, toruńska społeczniczka.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia. Ich zdaniem nowe przepisy dotyczące górnych limitów czasu pracy i płacy zniechęcą ich do pracy w publicznych szpitalach.
7: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów, tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
8: Będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
7: Konsultacje trwają, część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
3: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Przed nami spokojne, letnie popołudnie w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Z przewagą słońca nie będzie dzisiaj padać deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 22 stopnie. Warunki biometeo będą korzystne. Czwartek ma być w naszym mieście podobny, choć już nieco cieplejszy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Uwaga, szef nadchodzi. Udawajcie zajętych. No nie, żartowałem, ja was nie podglądam, ale wy nas podsłuchujecie i z tego się cieszymy. Radio Gra, hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, cześć. Teraz Szer.

0: Gym Class Heroes Stereo Heart w Radio Gra. Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian, Julianna obchodzą dziś swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy także wszystkich pracoholików, bo właśnie dziś dzień pracoholików. Pewnie nas teraz nie słyszą, bo są zapracowani, ale gorąco pozdrawiamy. Ale pamiętamy także, że dziś Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Właśnie dla młodzieży już za chwilę Roxy i jej Błękit.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Sportowe wydarzenie lata.

0: gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Naszelokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
2: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy kujawsko-pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w radio gra Blondie Maria. W tym tygodniu przygotowujemy się do rozpoczęcia naszej biegowej przygody. Mówiliśmy o obuwiu, o stopniowaniu dystansów, ale ważny jest także wybór nawierzchni, albo ścieżki asfaltowe, albo naturalne. No a jeżeli mowa o asfalcie, to kiedy wybrać tę opcję?
1: Plusem biegania asfaltowego jest to, że mamy twardą, równą nawierzchnię. Stopa nam się cały czas układa równomiernie. Tam możemy trenować pod kątem osiągania dobrych wyników w piątkach, dziesiątkach, w półmaratonie, w maratonie. To jest dobry teren do tego, żeby się przygotować do wyników. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu bardzo dobrego wyniku, rezultatu, to tak.
0: Radził Sławek Konopka, organizator imprez biegowych. A teraz do biegania, do skakania, do słuchania, do relaksu. Shakira i Burna Boy. Daj, daj.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Przyjemne dźwięki na środowe popołudnie w Radiu Gra Bee Gees. Czwarte miejsce w ostatniej rundzie U24 Speedway Ekstraligi i ostatecznie trzecie miejsce dla żużlowców klubu sportowego Toruń. Złoto dla Kronoplast Włókniarz Częstochowa, WTS Sparta Wrocław na miejscu drugim, my na trzecim. Za rok będzie lepiej, teraz już tylko trzymamy kciuki za PGE Ekstraligę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
14: Sanostol.
13: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Mieszkańców Torunia czeka spokojne, letnie popołudnie z przewagą słońca. Choć na niebie nie brakuje chmur, to nie należy spodziewać się opadów. 22 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Warunki biometeo są korzystne. W najbliższy weekend nad region może nadejść kolejna tego lata fala upałów.
5: To jest Radio

Kaigo, Save My Love, Radio Gra to hity pełne słońca. Na Spitsbergenie trwają przygotowania do występu zespołu Organek u podnóża lodowca, a do nas dotarła informacja o tym, że we Wrocławskim Teatrze Polskim trwają przygotowania do nowej wersji Dziadu w reżyserii Aleksandry Popławskiej, a za muzykę do spektaklu ma odpowiadać nikt inny jak właśnie Tomasz Organek. Gratulujemy kolejnego artystycznego wyzwania. A już teraz w Radio Gra The Weeknd, Save Your Tears. We'll be right back.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Po reklamie.
17: Jest 14 o tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie w kolejnym raporcie Radia Gra.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwają prace w domu Eskenów w Toruniu. Remontowana jest elewacja budynku, dach i główne elementy zabytkowej konstrukcji, która jest oddziałem Muzeum Okręgowego. Zmieni się także wnętrze Muzeum Historii Torunia.
19: Modernizacja wystawy stałej zatytułowanej Toruń i jego historia. A więc przygotujemy na nowo część poświęconą średniowieczu, a więc historii starego i nowego miasta Torunia, a także historii Zamku Krzyżackiego i jego znaczenia dla miasta. Znajdą się na wystawie aspekty poświęcone życiu codziennemu, gospodarki miasta, no i oczywiście najważniejszych wydarzeń z jego historii.
18: Mówiła nam Alicja Sumowska z Muzeum Okręgowego w Toruniu.
20: To są wiadomości Radia Gra.
18: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kilka dni temu ruszył nabór uzupełniający na wybrane kierunki studiów na UMK. Internetowa rejestracja potrwa do 18 września. Ciągle można zostać studentem UMK. Przypomnijmy, że pierwszy etap rekrutacji okazał się dla uczelni rekordowy. Odnotowano ponad 31 tysięcy zgłoszeń na studia. Hit? Oczywiście kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegały się niemal 44 osoby.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Zdziwienie wśród fryzjerów i barberów wzbudziły nowe wytyczne dla branży beauty opublikowane przez głównego inspektora sanitarnego. Znalazł się tam punkt dotyczący korzystania z golarek elektrycznych. O co dokładnie chodzi?
21: W załączniku do zaleceń znalazł się punkt dotyczący tego sprzętu z adnotacją nie stosować. Według GIS nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji golarek. Z taką tezą nie zgadzają się fryzjerzy. Według nich sprzęt można rozebrać i dokładnie wyczyścić. Sanepid zwraca z kolei uwagę, że to wytyczne, a nie ustawa, więc jeśli fryzjer udowodni, że można wykonać taką dezynfekcję, zastrzeżeń nie będzie.
18: Mówił Paweł Konieczny. W Toruniu zapowiada się spokojne i letnie popołudnie. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale to ono ma dominować na niebie. Deszcz dzisiaj nie wystąpi, natomiast temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. Mieszkańcy mogą również liczyć na korzystne warunki biometeo. W czwartek zrobi się w mieście nieco cieplej, zbliża się także kolejna fala upałów. IMGW prawdopodobnie w sobotę wyda dla regionu ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami.
17: Środa, 12 sierpnia. Za 3 tygodnie to już będzie drugi dzień nowego roku szkolnego.
22: Nie przypominajcie mi.
17: Okej, sorry, ale delikatnie do tego tematu. Jednak będziemy dziś jeszcze wracać. A to już Michiko, a później Jennifer Lopez i Let's Get Loud.

0: I będzie się trzeba trochę uczyć.
1: Czujnik to miste ze śniadaniówki.
2: No i drugie dzieci, te śniadaniówki to w tym zestawie są naprawdę najważniejsze.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Euro na wszystko cię stać.
16: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Lato w mieście.
1: W Toruniu trwają przygotowania do jubileuszowej 10. edycji festiwalu Wisły do Torunia. Wodna kawalkada dotrze już jutro i zostanie na bulwarach do 15 sierpnia. To będzie doskonała okazja, aby wziąć udział w darmowych rejsach tradycyjnymi drewnianymi łodziami oraz w zwiedzaniu jednostek zacumowanych przy nabrzeżu. A na bulwarze powstanie strefa dla smakoszy i wielbicieli dobrego rzemiosła. Ale będą też emocje sportowe i muzyczne. Żeglarze wystartują w regatach o Puchar Prezydenta Torunia, koszykarze twardych pierników pobiegną w sztafecie, a na scenie zagrają m.in. Farbenlere, Łysa Góra, Atlantyda i Dabska. Dziś wyjątkowa noc Perseidów i nocny spacer fotograficzny na Zamku Dybowskim. Całość rozpocznie się o 19.15, zakończy około północy, a o 21.00 koncert zespołu Runo.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Hity pełne słońca w Radio Gra to Kwiat Jabłoni od nowa, a ten żeński głos zespołu, czyli Kasia Sienkiewicz w Toruniu w sobotę 5 września. To będzie drugi już dzień kolejnej odsłony festiwalu Nada pod patronatem Radia Gra. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. A do 15 na naszej antenie chociażby klasyka od Hathawaya, jego What is Love.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Po reklamie.
13: W Toruniu zapowiada się spokojne i letnie popołudnie. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale to ono ma dominować na niebie. Deszcz dzisiaj nie wystąpi, natomiast temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. Mieszkańcy mogą również liczyć na korzystne warunki biometeo. W czwartek zrobi się w mieście nieco cieplej. Zbliża się także kolejna fala upałów. IMGW prawdopodobnie w sobotę wyda dla regionu ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami.
14: To jest Radio Gra.

0: Ray, Where is my husband w Radio Gra. Przypomnijmy, w niedzielę starcie na szczycie PGE Ekstraligi. Lider Betar Sparta Wrocław tu w Toruniu walczyć będzie z aktualnym mistrzem Polski, czyli z toruńskimi aniołami. Emocje będą, kibice kochają dyscyplinę. Zresztą wczoraj na pytanie, dlaczego kochają Speedway, tak odpowiadali.
1: Kocham Speedway, bo jest dużo emocji.
2: Bo jest najlepszy na świecie.
3: Bo łączy pokolenia.
0: I dzięki temu wygrywali.
3: Naprawdę, dziękuję ślicznie. Miłego weekendu życzę.
0: No tak, to będzie żużlowy weekend, a w kolejnej godzinie naszego programu będą jeszcze wejściówki. Słuchajcie więc nas uważnie. A już teraz Bonnie M, Daddy Cool.
4: Radio Gra. Hity pełne słońca. She's crazy like

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
12: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
13: Po reklamie.
14: 15 na zegarach. Pora sprawdzić, co w Toruniu, w kraju i na świecie. To raport Radia Gra.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W trakcie pierwszej części wakacji w naszym województwie doszło do mniejszej ilości wypadków niż rok temu w tym czasie, informują policjanci. W regionie od końcówki czerwca do ostatniego dnia lipca odnotowano 78 wypadków, w których ranne zostały 92 osoby, zginęło 9 osób. W 2025 tych wypadków było 96, rannych zostało 105 osób, ofiar śmiertelnych odnotowano 12. Przed nami dla wielu osób przedłużony weekend. Pamiętajmy, by ściągnąć nogę z gazu.
16: Dzieje się na drogach.
15: Trwa remont żwirki i Wigury w Toruniu na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. W ramach remontu pojawił się łącznik długiej ze Świętego Józefa, który niepokoi jednak lokalnych społeczników. Miasto zapewnia, że to rozwiązanie tymczasowe i taką nadzieję mają też mieszkańcy okolicy.
17: Kwestia zbudowania tego łącznika pomiędzy Długą a Świętego Józefa to nie było ujęte jako element przedłużenia ulicy Długiej, która została zrealizowana zgodnie z projektem. Ja rozumiem, że autobusy, karetki trzeba było skomunikować i jeżeli to rzeczywiście jest w ten sposób, że jest to na chwilę, to jest to jak najbardziej okej. Po prostu trzeba się przemęczyć. Oby to nie było tak, że rozwiązania, które są na chwilę, zostają już na stałe, gdyż uważam, że to nie tak powinno tu wyglądać.
15: Mówiła nam społeczniczka mieszka z chełmińskiego przedmieścia Justyna Kartasz.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Marcin Romanowski może ukrywać się w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji pod patronatem Rosji. Polityk PiSu właśnie stamtąd przysłał do warszawskiego sądu korespondencję.
18: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego listu żelaznego. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres. To Tyraspol, stolica nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
15: Mówił Krzysztof Zasada.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Zapraszam na raport sportowy. Wieczorem walka o pierwsze europejskie trofeum w nowym piłkarskim sezonie. To będzie mecz o Super Puchar. O trofeum zagrają Paris Saint-Germain i Aston Villa. To będzie pojedynek dwóch hiszpańskich trenerów, Luisa Enrique i Unai Emery'ego. I w Paryżu i w Birmingham jest grupa zawodników, która dopiero buduje formę na sezon po powrocie z mundialu. Mecz o 21. Wcześniej, bo o 18, o pozostanie w eliminacjach Ligi Konferencji zagra GKS Katowice. Zadanie przed nim niełatwe. Po wyjazdowej porażce 0-2 z KPL-em Tel Awiw piłkarze Gieksy muszą odrabiać straty.
20: Będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani.
15: Mówił Kacper Łukasiak.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: 22 stopnie na termometrach, sporo słońca na niebie, słaby wiatr, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie można opisać prognozę pogody na środowe popołudnie. Przed nami także dość pogodna, ale chłodna noc. Słupki rtęci mogą zjechać do 12 kreski. W czwartek, w najcieplejszym momencie dnia, spodziewajmy się 22-23 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: Przypomnijmy, dziś zaćmienie słońca, kolejne całkowite zaćmienie widziane z Polski w 2135 roku. Radzę sobie zapisać w kalendarzu. Już teraz w Radiu Gra September, a później Bibi Rexa.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Słuchaj, Marian,
9: no.
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść,
9: uh-huh.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Phil Collins, gramy, uwielbiamy jego muzykę. Phil Collins miał ostatnio poważne problemy zdrowotne, ale już dochodzi do siebie. Może będą jakieś występy na żywo. Phil Collins podzielił się także informacją, kogo słucha tak osobiście, kogo podziwia w muzycznym świecie. No i twierdzi, że Taylor Swift. Jego zdaniem to jest jedna z najlepszych piosenkarek naszych czasów. Coś w tym jest. Phil Collins słucha Taylor Swift. Ciekawe, czy słucha Jennifer Lopez? Mamy ją teraz z DJ-em Alokiem. Nasza nowość w radiu gra Everything is Fine.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolni swój czas.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
16: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: element. Co robto włoskie klimaty w Radiu Gra, to Alessandra Amoroso. Wracamy do zaćmienia słońca. Dzięki za wasze zdjęcia. Były emocje, ale jest pocieszenie dla tych, którzy nie mogli tego zobaczyć. Za rok czeka nas kolejne. To będzie 2 sierpnia w przyszłym roku. To zaćmienie będzie można obserwować m.in. na południu Hiszpanii, a warunki wtedy będą znacznie lepsze, bo zjawisko nastąpi rano 2 sierpnia przyszłego roku, czyli już możecie robić powoli wakacyjne plany. A u nas wakacyjne hiciory, tym razem Bonnie M, No Woman, No Cry.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.

Bad Memories. Bad Memories od Meduzy. Oni zagrali dzisiaj spektakularny, wyjątkowy set na Ibizie w trakcie zaćmienia słońca i w trakcie zachodu słońca. Ja myślę, że taki występ będą pamiętać na pewno na długo. No i na ten wyjątkowy wieczór wakacyjne hity w Radiu Gra za chwilę. The Weeknd, jego In Your Eyes, teraz Madonna, niezapomniane True Blue.

Self Control, wielki hit od Lori Branigan. My tutaj dzisiaj wszyscy o zaćmieniu słońca. Tymczasem trzeba wspomnieć o wielkim wydarzeniu w świecie sportu i rozrywki też, bo przecież Cristiano Ronaldo i Georginia Rodriguez wzięli ślub. Para pobrała się po 10 latach związku. Ja nie wiem, kto tam grał na weselu i czy były poprawiny, ale mnie nie zaprosili.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Perfect Strangers, takie nuty robi DJ Jonas Blue, który po kilku niepowodzeniach chciał skończyć w ogóle z muzyką, z występami. No dobrze, że się nie zdecydował, bo jeszcze zaskoczy nie raz. Ja również zapraszam was po godzinach, także czwartkowo, jutro od 18 wakacyjnie w Radiu Gra. A teraz taka kołysanka na dobranoc ode mnie. No ta słynna sumptuastikowa kołysanka. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid.
15: Po reklamie.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.